ngaji akashwani le ne jun jiktangin sngatoi chu chu duntang skarma sumchu sokni chaduk kasata geshe lobjang wangchukne odzer sanchesla phulin.